Johnny, Anaguro mini Johnny, Alipo mambo jijimo, Alipo mambo jijimo, Timechuo pogore, Timechuo pogore, Anaguro mini Johnny, Anaguro mini Johnny, Alipo mambo jijimo, Alipo mambo jijimo.

Koni koni bwana joji. Kawa paro mino weke. Kawa paro mino weke. Ojunga mbamu do yuwa. Ojunga mbamu do yuwa. Koni koni bwana joji. Koni koni bwana joji. Kawa paro mino weke. Kawa paro mino weke. Ojunga mbamu do yuwa. Ojunga mbamu do yuwa. Yoma chopo jimo mamalo. Umoto mina joni dayaga. Yoma chopo jimo mamalo. Umoto mina joni dayaga. Osie palo konyinge kisolo.

0: riembo gari maji ayudo bako kisu omini anagola gakinyi beti jara amori min kwinda kwina
1: adero kwino wanji
0: kwina kwino somo riembo gari maji ayudo bako kisu omini anagola gakinyi beti jara.